Waldemar z Dąbrowy Górniczej tutaj. Niby padam na twarz po tej robocie, ale co tam. Puszczę sobie coś na rozkręcenie. Może Domino od Jessie J na tym waszym Radio X Vibe, bo inaczej nie przeżyję tego wieczoru.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Znowu tu jesteś. Choć w sumie trudno się dziwić, bo w X-Vibe czas płynie inaczej, a rzeczywistość za oknem zazwyczaj przypomina tanią scenografię z horroru klasy B. Pamiętasz rok 2006, kiedy to świat zachwycił się filmem Węże w samolocie, a marketingowcy wpadli na genialny pomysł i dzwonić do ludzi z nagraną wiadomością od Samuela L. Jacksona, która brzmiała tak autentycznie, że tysiące osób wpadły w paranoję, myśląc, że to prawdziwy zamach na ich spokój. Co było dość komicznym dowodem na to, że nawet wtedy technologia służyła głównie do tego i skutecznie uprzykrzać życie bliźniemu. Więc niech ten absurdalny beat niesie cię dalej przez noc, gdy Kummer i Fred Rabe w Der letzte Song Alles wird gut przejmują stery w X-Vibe.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w Nightmare, gdzie czas płynie wedle własnego widzimisię. Bo 1986 roku pewien ambitny twórca automatów do gier wpadł na pomysł stworzenia tytułu Polybius, który miał rzekomo wywoływać u graczy ataki paniki, i amnezję w imię rządowych eksperymentów, co brzmi jak totalny obłęd. Jednak nikt nigdy nie widział fizycznej maszyny, a legenda żyje w sieci do dziś, karmiąc się ludzką paranoją, bo przecież łatwiej uwierzyć w spisek, niż w to, że po prostu słabo ci jedzie w graniu. W X-Vibe serwujemy teraz dawkę spokoju zamiast teorii o kontroli umysłów, więc niech piasek swoim pogodniej, czyli złotym środkiem, ukoi twoje zszargane nerwy. W radiu X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

roku 1988 twórcy lalki Chucky zainspirowali się prawdziwą zabawką My Buddy, co tłumaczy ten niezdrowy poziom niepokoju w czasie audycji w X-Vibe. Dzieciaki miały przyjaciela, a rodzice pewnie koszmary, bo nic tak nie psuje snu jak plastikowy morderca. Niech ten beat poniesie cię dalej. Oto Pitbull, Afrojack, Neo oraz Nayer z Give Me Everything w X-Vibe. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to town.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: możesz szukać dalej, ale i tak wrócisz. Zaoszczędź sobie czasu i po prostu słuchaj.
1: Don't worry, I won't hurt you.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

znowu tu jesteś i w zasadzie nie wiem, czy to dobrze świadczy o twoim zdrowiu psychicznym, albo przynajmniej o higienie snu, ale skoro już siedzisz w tym mroku, to posłuchaj o szaleństwie z 1982 roku, kiedy to reżyser Tobe Hooper kręcił Poltergeist i okazało się, że do sceny w basenie użyto prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż gumowe modele z rekwizytorni, co brzmi jak przepis na klątwę, albo wyjątkowo słaby żart z budżetem w tle. Ale cóż, w branży filmowej etyka zawsze przegrywa z księgowością, a ty w X-Vibe

masz okazję celebrować ten chaos przy dźwiękach piosenki, która mówi o wznoszeniu toastów za wszystko, co w nas nieidealne. Więc Pink i Raise Your Glass rozbrzmiewają teraz w X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

2004 roku pewien człowiek zjadł w sieciówce tyle burgerów, że zaczął widzieć świat w barwach swoich ulubionych zabawek, co brzmi jak niezły nightmarek, ale to tylko kolejna odsłona ludzkiej głupoty w X-Vibe, więc teraz Tyla i jej Water wylewają się prosto z głośników, płynąc leniwie przez nocne niebo, więc po prostu słuchaj tego w X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Dobra, słuchaj, mamy środek nocy, a ty pewnie znowu próbujesz oszukać własny mózg, że jeszcze nie czas na sen. Więc w ramach rozrywki przypomnij sobie rok 1982, kiedy świat zachwycił się filmem E.T. Stevena Spielberga, nie wiedząc, że charakteryzatorzy w desperacji użyli do stworzenia twarzy kosmity połączenia pyska mopsa i zdjęć oczu Alberta Einsteina, co w efekcie końcowym wygląda jak twój sąsiad po bardzo ciężkim weekendzie. Ale hej, w X-Vibe nikt cię nie ocenia, bo wszyscy tutaj mamy swoje małe demony, a ten specyficzny beat w głowie gra nam już od dawna. Więc teraz czerwone gitary i takie ładne oczy w klimacie X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w tym cyfrowym czyśćcu, więc witaj w Nightmarek, gdzie czas nie istnieje, a rozsądek dawno poszedł spać. Pamiętasz rok 1982, kiedy świat zachłysnął się filmem Poltergeist, nie wiedząc, że ekipa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów do sceny w basenie, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty z katalogu. Wyobraź sobie ten absurd. Kopiesz w błocie, a tam zamiast gumy wyciągasz czyjegoś dziadka, żeby zaoszczędzić parę dolców na budżecie. Totalny obłęd, ale w X-Vibe przynajmniej nie musimy się martwić, że muzyka zje cię żywcem, choć rytm bywa niebezpiecznie wciągający. Teraz Katy Perry i Part of Me w X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Pamiętasz, jak w 2006 roku w Japonii wydano grę, w której postacie miały tak przerażająco realistyczne oczy, że gracze masowo zgłaszali ataki paniki, bo czuli, że te wirtualne spojrzenia wbijają się w ich duszę w czasie audycji w X-Vibe. Więc teraz lepiej zamknij oczy i daj się pochłonąć, gdy leci beat, bo czas ucieka, a Kaluma, Blakes oraz 53EN serwują TikTok w

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Dobra, siedzisz w tym mroku, a ja mam dla ciebie historię, od której włosy stają dęba, jeśli jeszcze jakieś masz po tych wszystkich latach. W 1987 roku niejaki Max Headroom, cyfrowa ikona z telewizora, stał się bohaterem najbardziej surrealistycznego włamania w historii Chicago, kiedy nieznany sprawca w masce przerwał sygnał stacji od i wygłosić bełkotliwy monolog przy dźwiękach szumu, a potem dostać klapsa packą na muchy, co do dziś jest totalnym obłędem dla techników i fanów teorii spiskowych, bo nikt nigdy nie ustalił, kto za tym stał, więc może po prostu w X-Vibe czas płynie inaczej i zaraz usłyszysz, że Lady Punk i Dobra Konstelacja to najlepszy soundtrack do końca świata w X-Vibe.

Marek z Mokotowa nie może przestać analizować tego, że kelnerka nie odpowiedziała dziękuję na jego smacznego, co dla niego jest dowodem na totalny upadek kultury w osobistej w tym mieście. Więc żeby nie zwariować, szukamy życiowej przygody w radiu X-Vibe, puszczając Coldplay i Adventure of a Lifetime dla Marka od Marka, bo życie to nie tylko czekanie na uprzejmość, to czysty obłęd.

znowu tu jesteś i w zasadzie nie wiem, czy ci gratulować, czy współczuć, patrząc na to, jak wskazówki zegara mielą twoje życie w X-Hype. Skoro już utknąłeś w tym cyfrowym czyśćcu, przypomnij sobie rok 1993, kiedy to w ramach promocji filmu Super Mario Bros. Producenci wpadli na pomysł i wysłać przebranych aktorów do nowojorskich kanałów, co miało być marketingowym strzałem w dziesiątkę, a skończyło się festiwalem szczurów i smrodu nie do opisania. Świat technologii i rozrywki zawsze miał w sobie ten pierwiastek obłędu, gdzie za grubą kasę próbowano sprzedać

Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo jego chomik właśnie uczy się obsługi miksera. Więc w Radiu X Vibe gramy Madison Beer, Make You Mine, żebyś w końcu po prostu przestał być mój i poszedł spać. Dla ciebie od sam.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

znowu nie możesz spać, bo w głowie tłucze ci się ten sam rytm, co w czasie audycji w X-Vibe. Pamiętasz, jak w 1984 roku świat zachwycił się filmem Gremliny? Mały, uroczy stworek zmieniający się w zmutowaną bestię po zjedzeniu kurczaka po północy to był totalny obłęd. Mało kto wie, że te kukiełki kosztowały fortunę, a na planie panował taki zaduch, że technicy mdleli z przegrzania. Wyglądało to jak plan filmowy, a skończyło się jak koszmar w Nightmarek. Nic tak nie pasuje do tej paranoi, jak ten jeden nieśmiertelny kawałek obalu, który nigdy się nie kończy. Teraz Maryla Rodowicz i Niech żyje bal w

Confession of the Groom.

Zegar bije 3:30, a ty wciąż tkwisz w tym cyfrowym czyśćcu, co w sumie pasuje do klimatu Nightmarek, bo skoro już tu jesteś, to może zainteresuje cię fakt, że w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist musieli użyć prawdziwych ludzkich szkieletów do sceny w basenie, bo gumowe atrapy wyglądały zbyt tanio i mało przekonująco, więc ekipa po prostu kupiła tanie zwłoki z dostawy medycznej, co sprawiło, że cały ten plan zdjęciowy był jedną wielką, makabryczną pomyłką w imię lepszego bitu filmowego montażu. No i cóż, teraz przynajmniej wiesz, dlaczego ci ludzie tak przekonująco krzyczeli. Niech to będzie twój ostatni niepokój przed snem, bo czas najwyższy wyluzować przy Daniel Caesar i Kali Uchis oraz ich Get You w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Vibe, radio pokolenia X.
1: W Radiu X Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Tu Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Marek z Radomia wysłał do szefa wiadomość o gotowym projekcie, ale telefon zmienił słowo na obiad, przez co mój kumpel musiał tłumaczyć się z rzekowej głodówki w biurze. A skoro w tej sytuacji jedyne, co go ratuje, to Kylie Minogue i I Should Be So Lucky, leci to w Radiu X Vibe dla Marka od szefa, bo może naprawdę miałby więcej szczęścia, gdyby tylko trzymał się ustalonych terminów.

To był Strawberry Ice, Emilio w X-Vibe. Wiedziałeś, że Emilio w dzieciństwie grał w reklamach, zanim na dobre zajął się muzyką? Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wpadnie Billy Crawford. Zostań w radiu X-Vibe.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

skoro byłeś taki loyal, to teraz pora na I don't feel like dancing, bo po tym wszystkim, co tu odwalasz, nawet nogi ci odmówiły posłuszeństwa. Żenada. Ale wchodzimy w to. Radio X. Wa.

Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona. W sumie bez różnicy.

Miałeś Only, czyli samotność w wersji premium, a teraz wjeżdża Disco Delight, bo niby jak inaczej leczyć załamanie niż tańcząc w brokacie jak wariat? Radio X Vibe.

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe. Mua.

był Where Are You Now w wykonaniu Lost Frequencies i Kaluma Scotta w X-Vibe. Wiedziałeś, że Lost Frequencies tak naprawdę nazywa się Felix de la Jette i studiował ekonomię, zanim zajął się muzyką? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz Scarlett. Zostań w radiu X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: see nothing, nothing round.
1: Marek z Bemowa przesyła wiadomość do kierowca srebrnego Passata, który pół roku temu zajechał mu drogę na światłach, sprawiając, że do dziś pamiętam smak mojej rozlanej kawy, więc dedykuję mu utwór Memories zespołu Maroon 5, bo te wspomnienia o twoim manewrze to jedyne, co mi po tamtym poranku zostało. A w radiu X5 Maroon 5 Memories gra dla ciebie mistrzu kierownicy od Marka.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Najpierw przysięgasz ziomkom lojalność w MyNyga, a chwilę później musisz machać tym, co masz, w Shaker Shake. To się nazywa kryzys tożsamości, ale hej, przynajmniej rytm się zgadza. Radio X Vibe.

teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość. Tak, nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe.

0: Marek z Pragi przysłał wiadomość, że jego skrzynka płonie od tych fałszywych powiadomień o nieodebranej paczce, które wpadają co 10 minut, więc dedykuje ten numer wszystkim kurierom widmom, bo najwyraźniej traktują jego maila jak dzikie zwierzę, które trzeba oswoić. W radiu X-Vibe przy kawałku Wild Thing od Tone Lock.
1: Let's do it.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

autobus, settle in or sleep in around wykonanu Trapera Chopa w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten gość napisał piosenkę z Bobem Dylanem, gdy znalazł jego niedokończony tekst w archiwum? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie sam Hunt. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Zero zbędnych słów. Po prostu to zostaw. X-Vibe.
1: This one's going out to the strip joints.

0: tell you, I got nothing but funny money, man. New York Dolls, man.
1: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
2: Shoutbox.
1: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

słyszałeś goodbye od Feder i Lice w X-Vibe? Wiedziałeś, że Feder rzucił szkołę medyczną, żeby zająć się produkcją muzyki? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Malcolm and the Bad Girls. Zostań z radiem X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Ferdynand szepty. Tutaj pakuję właśnie młodego na studia i no, jakoś trzeba to przeżyć, więc puszczajcie mi Barcode Brothers, to znaczy Dudu, bo w tym chaosie tylko to ma sens.

Moonlight Lady brzmi jak randka, która kończy się płaczem, a A Bar Song Tipsy jak powód, dla którego w ogóle tam poszedłeś. Życie to jednak niezły żart, co nie? Radio X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Najpierw One Dance na parkiecie, a potem Cry for You w łazience. Klasyczny scenariusz po trzej głębszych, w którym twoja godność wychodzi wyjściem ewakuacyjnym. Radio X Vibe.

Marek z trzeciego piętra przesyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który z uporem maniaka parkuje na dwóch miejscach, więc dedykujemy mu Party in the USA w wykonaniu Miley Cyrus, bo skoro twój samochód zajmuje tyle przestrzeni, to chyba faktycznie potrzebujesz całych Stanów Zjednoczonych, żeby w końcu poprawnie zaparkować. W Radiu X Vibe.

to było Is There Something I Should Know Duran Duran X Vibe. Widziałeś, że Simon Le Bon przed sławą pracował jako kelner w barze dla gejów? Następny fit dla pokolenia X zaserwuje nam Florida. Zostań w radiu X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

tu X-Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Pride już za nami. Czas na Love to Love You Baby, czyli oficjalny hymn ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o antykoncepcji. Wybacz, to było mocne. Włączamy Radio X.

Radio X-Vibe. Tu się gra jak na weselu wujka z dzicha, tylko że bez bójki.

słyszałeś Gimme Love od Sia w X-Vive. Wiedziałeś, że Sia przez lata nosiła peruki, żeby móc zwyczajnie wyjść po zakupy? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Marc Anthony. Zostań w radiu X-Vive.

mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Słuchaj, Bogumiła z tej strony, z Wilkoły. Próbuję tu ogarnąć te stare zdjęcia z Sylwestra 2000. Totalny obłęd. Puść mi proszę ten kawałek Running, Lose It All od I Naughty Boy, Beyoncé, Aru Benjamin, bo tylko to mi poprawi humor w Radiu X-Vibe. Lecę dalej.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Radio X Vibe. Muzyka, która nie potrzebuje twojej opinii. Słuchaj dalej. S Club. Get down tonight, come on. Yeah, I get down tonight. Aha.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojego nocnego wcielenia, które po trzeciej rano zawsze zamawia pizzę z ananasem i szuka w necie kursów obsługi drona. Więc niech ten numer przypomni mu, że to zupełnie inna historia zbrodni i namiętności. A w Radiu X-Vibe leci teraz Peter Schilling i The Different Story dla Marka od Marka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

To był Belong Together, marka Embora w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten kolej zaczynał od wrzucania swoich nagrań do sieci prosto z własnej sypialni? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Technotronic. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Passion Fruit. Znowu masz ochotę na coś egzotycznego? Sorry, za chwilę wchodzi In the Air Tonight i poczujesz się, jakbyś utknął w klimatyzacji lat 80. Totalny obłęd w Radiu X Vibe.

Najpierw Waves zmyły resztki twojej godności, a teraz Come Inside zaprasza do środka. Nie pytaj, co tam znajdziesz, bo pewnie tylko bałagan i moje poczucie winy.

Mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

To był Houdini od Dui Lipy, czyli kawałek, przy którym nawet ona potrafiła zrobić szpagat w teledysku, co dla mojego kręgosłupa brzmi jak czysta abstrakcja. Mamy następne hity dla pokolenia X, więc zaraz wjeżdża Blues Traveler. Zostań w radiu X-Vibe.

Ilona z Wygwizdowa tutaj. W końcu udało mi się uśpić dzieciaki, więc teraz potrzebuję jakiegoś resetu. A konkretnie to What Lovers Do od Adason i Maroon 5. S-E-Z-A. Bo inaczej zwariuję z tym spokojem w Radio X-Vibe.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

jeden Just a Kiss i już myślisz, że to miłość życia. A potem wpada Disco Lady i przypomina, że to tylko parkietowa pomyłka. Dobrze, że chociaż muzyka się zgadza. Radio X Vibe.

0: where nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór swojemu sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej każda poranna pobudka o czwartej nad ranem przy dźwiękach przesuwania mebli to dla niego idealny moment na Every Morning zespołu Sugar Ray. Bo skoro już wszyscy nie śpimy, to warto celebrować ten codzienny rytuał. W radiu X

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To był The General od Dispatch w X-Vibe. Wiedziałeś, że Chad Stokes z tego zespołu kiedyś przez rok uczył dzieciaki w Zimbabwe? Mamy następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Fatboy Slim. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Radio po swojemu.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl. Like we are.

Tu Radio X-Vibe. Nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

0: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.
1: Yeah. Halloween. Taliban.

To był Jumpman w wykonaniu Drake'a i Futura w X-Vibe. Wiedziałeś, że Drake zaczynał karierę jako aktor w kanadyjskim serialu dla młodzieży? To następne hity dla pokolenia X. A teraz wjeżdża Jose. Zostań w radiu X-Vibe.

Ach, Krystyna z zimnej wódki. Ledwo żyje przy tych wszystkich egzaminach. Puśćcie mi w końcu Simply Red, no. Money's to Tight Tension 2008 Remaster. Bo tylko to mnie trzyma w pionie na Radio X Vibe.

znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

0: skoro in the end nie wyszło, czas na The Thrill, czyli desperacką próbę udawania, że masz jeszcze jakieś życie. Nie płacz, to tylko radio, a nie terapia. Radio X-Vibe.
1: Say that it's love, but to me it's looking counterfeit. I get done with one and move right on to another bitch.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

najpierw uciekasz into the night przed odpowiedzialnością, a potem musisz I like to move it na parkiecie, bo wujek znowu wyciągnął cię do tańca. Co za obłęd. Radio X-Vibe. I like to move it, move it. I like to move it.

To był Tom's Diner w wykonaniu Annen May Canterite i Giant Rooks w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista tego zespołu, Henning May, ma głos tak niski, że w dzieciństwie mylono go przez telefon z jego własnym ojcem? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem usłyszysz Brandy. Zostań w radiu X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej babci, bo w końcu zrozumiał, że ten kawałek to instrukcja obsługi dla kogoś, kto utknął wewnątrz wielkiego pluszowego przebrania ducha i nie może znaleźć zamka błyskawicznego. Totalny obłęd, ale trzymajmy kciuki za szybkie uwolnienie, bo w radiu X-Vibe leci właśnie Boot Up od Ellie May, specjalnie dla babci Jadzi od Marka. Niech wreszcie wyjdzie z tego kostiumu na obiad.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

pętla replay w głowie to jeszcze pół biedy, ale time bomb na antenie to już jawny zamach na twoje uszy. Wybacz, czasem po prostu lubię patrzeć, jak świat płomie. Radio X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie. Podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten numer swojej sąsiadce. Bo kiedy tylko próbuje zanurzyć swoje ciężkie meble w wannie pełnej gipsu, ten kawałek pomaga mu utrzymać odpowiedni rytm przy tej wyczerpującej fizycznej pracy. Więc w Radiu X Vibe leci Da Deep od Freak Nasty dla sąsiadki Edmarka.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak.
0: Nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe.

To było One Week od Bare Naked Ladies w X-Vibe. A wiedziałeś, że wokalista napisał ten tekst w przypływie gniewu po kłótni z dziewczyną? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdżają Ed Sheeran i Justin Bieber. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Perfect przypomniał ci o byciu niepokonanym. Chociaż w 1987 roku świat dowiedział się, że posiadanie komputera osobistego w domu to szczyt luksusu, a nie konieczność do przeżycia. Dzisiaj trudno uwierzyć, że kiedyś wystarczyło mieć sprawne radio i trochę wyobraźni, żeby wieczór nabrał odpowiedniego tempa. Skoro już wiesz, że historia lubi zataczać koło, a ambicje z tamtych lat sprowadzają się do sprawnego połączenia z siecią, pora odpuścić wielkie filozofie i po prostu dać się ponieść spokojniejszej fali w Radiu X Vibe. Zostawiam cię w objęciach kojącego brzmienia, bo życie jest zbyt krótkie na analizowanie każdego taktu. Teraz Kygo oraz Matty Noize i utwór Stay w Radiu X Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu po 3 dniach przestała udawać martwą i wstała z kanapy, więc ten hymn o przywracaniu do życia jest w punkt. A teraz w Radiu X-Vibe Evanescence Bring Me to Life dla teściowej od Marka.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

pewnie zdążyłeś już poczuć ten neonowy pęd i sztuczne przyspieszenie, bo The Weeknd nie daje o sobie zapomnieć. Choć w 1981 roku, kiedy świat zachwycał się pierwszymi elektronicznymi gadżetami, nikt nie przewidział, że będziemy tak bardzo tęsknić za dźwiękami rodem z kaset magnetofonowych. Skoro już jesteśmy przy tamtych czasach, wiedz, że ludzie kiedyś naprawdę wierzyli w telepatyczne przesyłanie myśli, a teraz dostaniesz dawkę ducha w maszynie, więc przygotuj się na The Police i Spirits in the Material World w X-Vibe.

X-Vibe. Radio takie trochę inne. Balloons are deflated.

To był Heartbreak Anniversary od Lone Tasker w X-Vibe. A wiedziałeś, że wokalista w wolnych chwilach zajmuje się stolarstwem? Czas na następne hity dla pokolenia X. Za moment wjeżdża Chris Brown. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

brat Anki i te ich czerwone korale to zdecydowanie zbyt wiele folkowego optymizmu jak na tę porę dnia. Ale przynajmniej masz teraz powód do lekkiego uśmiechu. Skoro już przy ciekawostkach jesteśmy, w 1998 roku świat dowiedział się, że Google zaczyna swój podbój sieci, co ostatecznie zniszczyło naszą cierpliwość do szukania czegokolwiek w encyklopediach. Dzisiaj nikt już nie pamięta, jak to jest nie wiedzieć wszystkiego w sekundę, więc dla równowagi proponuję odrobinę mroczniejszego klimatu, który skutecznie wywierze resztki tego ludowego entuzjazmu z twojej głowy. Zamiast szukać odpowiedzi w sieci, lepiej po prostu zanurz się w tym dźwięku tutaj, w radiu X-Vibe. Teraz Avolnation i Sail w radiu.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po 10 latach zrozumiał, że ten kawałek to instrukcja obsługi wiertarki udarowej, a nie żadna metafora. Więc teraz w Radiu X Vibe Gorillaz, Clint Eastwood dla Bożeny od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Cupid's Bow w wykonaniu Oligo Aleksandra brzmi jak próba udowodnienia, że miłość to po prostu seria niefortunnych zdarzeń z ukiem w tle. I szczerze mówiąc, trochę mnie to męczy, bo w 1996 roku pewien producent wpadł na genialny pomysł, żeby nagrywać albumy w szafie, bo brzmiały wtedy autentyczniej, co jest szczytem hipokryzji w świecie muzyki. Więc skoro już wiemy, że wszystko jest wyreżyserowane, czas na trochę szczerości w X-Vibe. Teraz Daniel Merriweather i Red w X-Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

był Omi i cheerleader w X-Vibe. Wiedziałeś, że on pochodzi z muzycznej rodziny, a jego ojciec był malarzem, który zaraził go pasją do sztuki? Czas na następne hity dla pokolenia X, a za chwilę rozgrzeją nas Scorpions. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

Radio X Vibe. Muzyka, która nie potrzebuje twojej opinii. Słuchaj dalej. Hey.

0: get robbed. No diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, ride. We out, we out.
1: X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.

0: Różowa kula w wykonaniu Bajmu to dowód na to, że w 1986 roku polska popkultura potrafiła wykreować coś, co przetrwa próbę czasu, choć patrząc na ówczesną modę, łatwo o lekki uśmiech politowania. Warto wiedzieć, że w 1996 roku firma Nintendo wydała konsolę Nintendo 64, która na zawsze zmieniła sposób, w jaki spędzaliśmy wieczory wpatrzeni w ekrany, podobnie jak my teraz zanurzamy się w tym sennym klimacie. Skoro już oswoiliśmy przeszłość, pora na odrobinę nowoczesnego chłodu, który smakuje znacznie lepiej niż wspomnienia o kolorowych kulach. Więc teraz Social House oraz Lil Yachty i Magic in the Hamptons w radiu X-Vibe.
1: Spot a little hottie when I flipped up the shade. Looking like a red rice sitting in the driveway. Bottle of Ciroc with a hint of Kool-Aid. She done pulled up like I'm getting ready.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu, gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

0: Słuchaj, tu Konstanty Sułałek. Walczę z tymi remontami od rana i mam dość. Puszczaj szybko Pocałuj Nos Live od Various Max, Kasia Stankiewicz, bo bez tego w tym radiu X-Vibe po prostu oszaleje.
1: No dobrze, to co, Michał?

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Tam Odell w tym remiksie brzmi jak ktoś, kto próbuje wyjść z toksycznej relacji, ale ciągle zapomina kluczy do mieszkania. I to jest totalny obłęd, bo w 1971 roku John Lennon nagrał swój manifest zazdrości, nie wiedząc jeszcze, że będzie to jeden z tych utworów, przy których najlepiej płacze się do lustra z drinkiem w dłoni. Więc skoro już ustaliliśmy, że emocje to przereklamowana sprawa, czas na Roxy Music i Jealous Guy z X-Vibe.

była Kylie Minogue i The Wine w X-Vibe. Wiedziałeś, że Kylie zaczynała jako aktorka w operze mydlanej, zanim została ikoną popu? To już wszystkie następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Century. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Rokowa propagacja w każdy czwartek o 21:00. Włącz radio, wyłącz poprawność.
1: Dobry wieczór. Czy jest tu jakiś prowadzący? Tak, tak, jestem. Bahama Mama, proszę Państwa, to utwór, który absolutnie rozbroił dzisiaj moją playlistę, gdyż dzisiaj nie przepraszamy za hałasy, ale ponieważ podróżuję komunikacją miejską jakoś tak ostatnio i tak wchodzę sobie do autobusu numer 60 i tak sobie myślę, Bahama Mama, no i właśnie. Zaczniemy, tak właśnie, tak zaczęliśmy. Bonnie M, oczywiście, z albumu, teraz tu zagraliśmy akurat The Essential Bonnie M, tej takiej kompilacji przepięknej z 2012 roku, ale teraz już będziemy czynić hałas.
2: Gdy kiedyś czołem dosięgnę gwiazd i przyjdzie chwały mej era, gdy będzie o mnie kilkaset miast

Loć, jakby można było przeczytać bez polskich znaków, bo tak nazywa się, tak jest tytuł utworu, Loć. Loć i Rambo Jet, czyli Łódź i Rambo Jet, album Tuwin, proszę Państwa, z 2013 roku. Dzisiaj muzycznie w rockowej propagacji, bo oczywiście to ona od 21 przed Wami, a ja nazywam się Marcin, niezmiennie. Będzie dużo muzycznych niespodzianek. Prawdę mówiąc, Bonnie M. Wyszło tak na to na początku, że to jest najbardziej znany utwór w tej audycji, chyba tak. No będzie jeszcze jeden, który też już kiedyś tam graliśmy. Zespoły pewne mogą się pojawić takie z innymi piosenkami, które już znamy, tak wyrywkowo, ale większość, słuchajcie, myślę, że nie. No i oczywiście ostatni numer, to wiadomo co, to już nawet nie musimy wymieniać, to jest najczęściej grany utwór w tej audycji. Dzisiaj mamy 10 września, mamy dwa nietypowe święta, czyli Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom i Dzień Piłkarza, i dzisiaj też obchodzi imieniny ktoś, kto ma moje ulubione imię. Nie jest to moje imię, ale też na M. Myścibór. To jest takie mocne, polskie, takie polskie imię.

0: Jesteśmy cali, kolor i porządku. Jesteśmy cali, kolor i porządku.
1: Tak, tak, jesteśmy całkiem normalni i w porządku, oczywiście, i to jest piosenka z przesłaniem, jak się ma miękkie serce, to trzeba mieć, proszę Państwa, twardą dupę, mówiąc krótko. Mamy 21.12, jeszcze chciałem tylko uprzedzić, że dzisiaj mogą nastąpić, znaczy nastąpią piosenki niecenzuralne, to też już jest na naszym będzie, bo się post za chwilę pojawi, że dzisiaj gramy i nie przepraszamy za hałasy. To były, niestety trzeba mieć ambicje, tak utwór się nazywa, grupa Ptaszyska. Nie wiem, czy wam znana, czy nie. Mnie nie była znana do dziś dnia. Grupa Ptaszyska, proszę państwa, ma raptem na streamingu 54 słuchaczy, także jak myślę, plus wy, to już będzie tutaj za 70 na spokojnie. Także cieszmy się. Album jest fajnie. Znaczy jest fajna nazwa, tak, ponieważ album nazywa się Jest Dobrze, piosenki niedokończone.

0: pod Gdynia.
1: Jaka to, że przepiękna piosenka o Trójmieście. Jakoś tak nam się miejscowość, bo i Łódź była, teraz Trójmiasto, zobaczymy, co nas jeszcze tam czeka. Tramwaje, komety, grupa M, EM, małe E, duże M, album Kilka wyjść z roku 2004. Tak, czynimy sobie dzisiaj hałas, na razie tak spokojnie, lekkie gitary, troszkę perkusji, ale obiecuję, będzie szybciej, będzie gwałtowniej w muzyce i w tekstach również, ale zobaczmy na razie, co się da poradzić rowerem.

tam zaskakująca pauza była. Proszę Państwa, Duff Intergalactic, jakby ktoś nie wiedział, album Ray, Luca, Poduszkowiec i Rover. Taki mini albumik, 2008, trzy numery, Ray, Luca, Poduszkowiec i Rover, dokładnie. Więc jakbyście jeszcze nie wiedzieli, co zrobić jutro, jak coś będzie nie tak, proszę Państwa, po prostu mówicie sobie, jestem rowerem, mogę wszystko. Ja pamiętam, że na studiach to zawsze chciałem być kamieniem, tak, kamieniem na połoninie. Tak, pamiętam, taką miałem wizję.

0: Słyszeliście o takiej grupie Kremlowskie Kuranty? To właśnie za nami. Czekanie nazywa się utwór z albumu Przemyśl mnie, nie Przemyślenie, jak myślałem na początku, ale potem jak wyostrzyłem wzrok, Przemyśl mnie. To jest album z roku 2010. 48 minut, cały albumik. Powiem szczerze, że znam nie tylko ten jeden utwór dzisiaj. To trzeba będzie w chwili wolnej, jak to zawsze, wrócić. Czasami jest tak, proszę Państwa, że ja audycję, tak jak na przykład dzisiaj, traktuję troszkę tak jaką taką muzyczną terapię po całym ciężkim dniu. Dzisiaj jest nie inaczej. I tak czasami się uśmiecham do tych utworów, które tutaj sobie gdzieś tam wybrałem. Jakoś tak z jakiejś takiej swojej playlisty, czasami tajemniczej. I utwór pod tytułem Jestem normalny bardzo pasuje do tego szalonego dnia, który absolutnie nie był normalny.
1: Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj.

tak, czasami trzeba po prostu rano sobie wstać i powiedzieć do lustra, jestem normalny. Grupa Gutierrez, album Stereo, Dożylnie. Fajny tytuł. 2008, już nam się dzisiaj to powtórzyło. To ciekawy rok w muzyce polskiej. Tak nam wyszło, słuchajcie, że utworów po angielsku mamy pierwszy. Tak naprawdę pierwszy i ostatni. Tak, tak nam tutaj dzisiaj muzycznie po polsku. Czy oglądacie telewizor? No ja mam nadzieję, że nie macie telewizorów. Ja na przykład nie posiadam, chociaż posiadam, mówiąc krótko, rzutnik, gdzie czasami oglądam telewizję, ale tu chodzi generalnie o telewizor, a grupa się nazywa Czarne Korki.

telewizor, czarne korki, album La La La 2011. Mam nadzieję, że wysłuchaliście tekstu dokładnie i teraz już wiecie, dlaczego nie warto mieć telewizora w domu.

No to tak będę troszkę antagonistycznie, troszkę do nich. To się nazywa administrator elektro, rozmowa z władzą. Słowikowice, Zgorzelec, 17:10. Chciałem powiedzieć, że generalnie, jeżeli chodzi o zmiany, no to zróbmy zmiany. Nie zawsze się dzieje źle, to od nas zależy, czy będzie źle, czy nie będzie źle. No, tak myślę.

0: To takie proste. Chociaż to nie utwór tak się nazywa. To jest Majowo i grupa The Polish, tak? The Polish, chłopaki z The Polish. 59 słuchaczy, proszę Państwa, w miesiącu, także plus wy to spokojnie z 75, jak nie więcej. Mają taki króciutki mini albumik z 2017 roku, nazywa się 99 lat. I to jest takie proste, tak nam się to, słuchajcie, złożyły piosenki, że jestem normalny, wstaję rano i mówię sobie, jestem normalny, nie oglądam telewizora i generalnie nie zgadzam się z władzą. No i jedziemy, proszę Państwa. Znaczy nie jedziemy. Teraz będziemy biec. I tutaj w tej piosence występuje w refrenie w pewnym momencie słowo niecenzuralne, od razu ostrzegam. Także tych bardziej wrażliwych słuchaczy prosimy się o oddalenie od radioodbiorników. To jest generalnie taki numer, można powiedzieć, dla biegaczy, ale dobra. Sami posłuchajcie. Kasia i Wojtek nagrali ten utwór.
1: Rokowa propagacja. Włącz radio. Wyłącz poprawność.

Bu-bu-du. Biegnę, proszę Państwa, Kasia i Wojtek z albumu Kasia i Wojtek, nawet album 2016. Poszukajcie, bo to jest naprawdę mocne, nie? Biegnę do ciebie. Można powiedzieć, że oni tak biegną do tego alkoholu, ale nie. To absolutnie nie o to chodziło w tej piosence. Oni po prostu, to jest piosenka o bieganiu. Dla biegaczy, no, a alkohol to dla dorosłych, proszę Państwa, i generalnie, że dla dorosłych. I przestrzegamy absolutnie, że dla dorosłych. I, a ponieważ tak, żeśmy się tutaj rozbiegali, tak, żeby było biegnę, a dzisiaj mamy Dzień Piłkarza, no to nie dało się, ponieważ grupa Farbenlehre nagrała utwór Piłkarze.

No i nie wiem jak wy, ale ja tego utworu, powiem szczerze, do dzisiaj nie znałem. I no jest mocno, jak jutro będziecie jechać samochodem, bo jeżdżę autobusem, to sobie na słuchawki włączę. Można pośpiewać, nie? Ja piłkarzu se wycinam i do albumu sobie włożę. Jakoś tak to było. Fantastyczne, nie? Fantastyczne. Także pozdrawiam wszystkich piłkarzy. Chciałem powiedzieć tak, nie zarabiajcie tyle, dobra?

szóste piętro i grupa Póki Co, Póki Co przez Z, Póki Zo, o, Póki Zo, album Niepokój, razem pisane Niepokój, rok 2023, to taka świeżynka jakby za nami, a przed nami, proszę Państwa, utwór, który dla mnie osobiście bardzo przypomina mi pewne stare czasy i pewne stare takie radio, które można było słuchać normalnie tak z głośnika. Muzyka z głośnika, chociaż to będą Neony i Made in Poland.

0: Made in Poland, Neony i album Niewolnicy Weekendu z roku 2011. Słuchajcie, wyszło nam prawie idealnie, bo jest 21.57, a tak sobie mniej więcej zaplanowałem, że koło 22.00 to tak naprawdę podkręcimy tempo, tudzież tempo, no i prawie nam się udało. Teraz puścimy sobie taki bardzo dżingiel, którego żeśmy dawno, absolutnie dawno nie grali, on to będzie idealnie, idealnie pasował do tego, co będzie działo się muzycznie za chwilę.
1: X-Vibe. Radio takie trochę inne.

Serki dietetyczne, proszę Państwa, właśnie po zjedzeniu serków dietetycznych można układać takie utwory, które tutaj sprowokowała nam grupa Hurt. To druga grupa, którą coś kojarzymy z albumu Dokładny Czas z roku 2000. Także słyszycie sami, serki dietetyczne i proszę bardzo, taka energia.

Hej, Debil, mam dwie lewe ręce z albumu Sex and Roll i proszę Państwa, tak, możemy po 22, więc możemy spokojnie grać sobie piosenki, gdzie są wyrazy tak zwane niecenzuralne, absolutnie. Znaczy, absolutnie są niecenzuralne i o tym wiemy i tak właśnie grupa Debil nam tutaj rozpędziła. To kolejna grupa, którą znamy, to jest raz, dwa, trzecia. Teraz jeszcze być może następna grupa. Podejrzewam, że Łukasz spokojnie będzie wiedział, bo to spodobała mu się niedawno, albo całkiem niedawno, grupa Rewizja. To jest, powiem szczerze wam, mój dzisiejszy power play po tym, co się działo w czwartek. Chociaż utwór nazywa się Jestem pacyfistą.

grupa Rewizja. Mam nadzieję, że z Łukaszem w All and Gold zagramy jakąś rewizję, co nie? Tak myślę, że zagramy jakąś rewizję, wybierzemy jakiś taki power play dla jednego i dla drugiego rewizji, bo jesteśmy absolutnie fanami tej grupy. Przyznajemy się szczerze, znaczy ja się przyznaję, ale podejrzewam, że Łukasz powie to samo. Także niestety, proszę Państwa, grupa Rewizja w rokowej propagacji na pewno powróci. 2X Vibe. Nie.

co ma być, to będzie wiosłowanie, grupa Czaku. Czaku, tak, przez Q. Czaku. Album Generacja Lalek i rok 2016. Proszę Państwa, my tak się szybko tutaj żeśmy rozpędzili, a to szybko się, tak powiem, zbliżamy prawie do końca. Jeszcze raz, dwa. W sumie dwa, których nie znamy i trzeci, który znamy bardzo, ale to bardzo dobrze.

Ależ to piękne, Szklani Ludzie, gra słów z albumu My Name is Poznań. To jest taka zbieraninka tutaj chyba ekip z Poznania, nie rozczytywałem tego dokładnie. Także naprawdę no, fantastyczny tekst, nie wiem jak wam, ale mnie bardzo, bardzo się spodobał. Jesteśmy przed przedostatnim utworem dzisiejszego wieczoru, więc tradycyjnie jeszcze przypomnę wam, co nam tutaj gra i kiedy i kto. I tak, zaczniemy od soboty i Katarzyna, myśli nieuczesane od 22 w niedzielę. Dźwięki z taśmy i Aleksandra od 18 do 20 w poniedziałek. Szybciorem Play of Beats i oczywiście Adrian. We wtorek to już wspominany Łukasz i All and Gold od 21 do 23. Tu jest, pamiętajcie, zmiana. Także potem jeszcze można spokojnie się wyspać na środę. W środę dalej czekamy na kogoś, kto nam tutaj przybędzie. No we wtorek to ja i moja skromna osoba w rokowej propagacji. W piąteczek jest moja druga odsłona muzyczna, ta bardziej techniczna, jak to nazywam, i Funky House od 22 do 23 albo i dłużej, jak DJ-a poniesie, a czasami ponosi. No i cóż, no i tyle. No i dotarliśmy, proszę państwa, do przedostatniego utworu dzisiejszego wieczoru.

0: to jestem. Atomy i myśli Damian Langa i album Dramatematyka z roku 2020. I tak oto, moi drodzy, dotarliśmy do ostatniego utworu, którego przedstawiać już wam nie trzeba. Ja tylko mówię, bądźcie dzielni, dbajcie o siebie, dbajcie o zdrowie, rozglądajcie się, może gdzieś obok ktoś potrzebuje dobrego słowa i wsparcia, bo to ważne. I cóż, słyszymy się za tydzień.
1: Rokowa propagacja. Audycja dla tych, którzy nie potrzebują zgody, by myśleć po swojemu.

0: Nie idź nigdzie. I tak nie masz dziś nic lepszego do roboty. Gramy dalej.
1: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

zdobył Hey i Sick, czyli dowód na to, że nawet w 2003 roku można było brzmieć mądrze, bez udawania, że odkryło się Amerykę. Skoro już jesteśmy przy odkryciach, to w 1986 roku naukowcy potwierdzili, że dziura ozonowa nad Antarktydą to nie żart, co w sumie wyjaśnia, dlaczego dzisiejszy wieczór wydaje się tak dziwnie duszny. Lepiej więc wrzucić na luz i pozwolić, żeby chód wjechał razem z kolejnym numerem, bo jeśli myślisz, że to był szczyt emocji, to Katy Perry wraz z Juicy J szybko sprowadzą cię na ziemię swoim mrocznym koniem, który w radiu X-Vibe brzmi zdecydowanie lepiej niż prognozy pogody. Więc teraz Katy Perry oraz Juicy J i Dark Horse w radiu X-Vibe.

Marek dzwoni, pisze do nas, że dedykuje ten kawałek szwagromi, bo w końcu po 2 latach walki udało mu się legalnie zarejestrować w urzędzie ten radziecki traktor, który wyciągnął z bagna. Warszawa to w końcu hymn każdego, kto ma dość urzędniczej biurokracji i wreszcie może legalnie wjechać maszyną na asfalt. A teraz w Radiu X-Vibe. T-Love. Warszawa. Dla szwagra od Marka.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Harry Styles znowu przekonuje nas, że świat zmienia się na gorsze. Choć przyznajmy szczerze, że w 2007 roku, gdy iPhone wchodził na rynek, wszyscy myśleliśmy, że to szczyt technologicznej ewolucji, a nie tylko kolejna droga zabawka do wpatrywania się w ekran. Skoro już mowa o nieustannym paplaniu, czas na coś, co brzmi jak hałaśliwe sąsiedztwo w środku nocy, więc przygotuj się na Neon Trees i ich Everybody Talks w X-Vibe.

zdobył pflaster od Ich Plus Ich w X-Vibe. Wiesz, że Adel Tawil zaczynał w zespole, który grał hip-hop, zanim przeszedł na pop? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich Jazu. Zostań z radiem X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Dobra, zgaś światło, bo ta godzina w X-Vibe nie znosi blasku monitorów, a ty i tak nie masz nic lepszego do roboty niż słuchać moich nocnych wywodów przy tym jednostajnym bicie. W 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć pluszową zabawkę, która miała niby uczyć dzieciaki, ale w rzeczywistości straszyła rodziców, bo ten cały Teddy Ruxpin potrafił ruszać ocami i paszczą w rytm ukrytej w plecach kasety magnetofonowej, co przy słabej baterii zamieniało uroczego misia w demoniczne wcielenie z horroru klasy B. Technologia była wtedy równie toporna, co fascynująca, a teraz ten klimat totalnego absurdu wjeżdża do twoich uszu, więc przygotuj się na The Weeknd oraz Daft Punk i ich Starboy w X-Vibe.

Marek z Ursynowa wciąg analizuje, czy to cześć sprzed 3 dni było wymuszone, co w jego głowie urosło do rangi katastrofy narodowej. Więc posłuchajmy, jak brzmi Mars w wykonaniu Georga Stengela. Totalny obłęd w Radiu X Vibe. Leci Mars, Georg Stengel. Od Marka dla każdego, kto nie potrafi wyjść

2 godziny po północy. To idealny czas od... I przypomnieć sobie, jak w 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł od... I zmodyfikować kod gry wideo, tak. I postacie zaczęły wygłaszać kwestie o rozkładzie zwłok. Co miało być tylko głupim żartem dla kumpli, ale zamiast tego sprawiło, że przez lata krążyły legendy o przeklętych kartridżach siejących zamęt w umysłach dzieciaków. A wszystko to w atmosferze totalnego obłędu i pikseli, które śnią się po nocach każdemu, kto przeżył tamtą epokę. W X-Vibe płynie teraz rytm, który nie bierze jeńców, bo skoro już siedzisz w tym mroku, to niech chociaż towarzyszy ci coś, co przypomina o mrocznych spojrzeniach. Teraz Iwan i Delfin i ich, jej czarne oczy w radiu X-Vibe.

1984 roku pewien muzyk nagrał utwór, w którym dźwięk przesuwanej po strunach gitary brzmiał jak ludzki oddech, co do dziś wywołuje ciarki w nightmarek. Więc jeśli słyszysz coś za plecami, to tylko ten przestarzały beat. A teraz Mariah Carey i All I Want For Christmas Is You w niekończącym się mroku X-Vibe.

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.
2: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Marek z Mokotowa nie zmruży oka, bo jego chomik właśnie zaczął biegać w kołowrotku z prędkością światła, więc czas na wszystkie oczy na mnie, czyli dosłownie, niech te gryzonie wreszcie przestaną się gapić. Lecimy z tym w radiu X-Vibe, Tupac i Big Syke, All Eyes on Me, dla Marka od Nocnego Marzyciela.
1: Big Syke, New Hank.

0: I'm known.
1: Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Znowu tu jesteś, w tej czarnej dziurze czasu, kiedy jedyne co ci zostało to zimna kawa i głosy w głowie, bo przecież to Nightmarek w najlepszym wydaniu. Wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do dwóch stacji telewizyjnych w Chicago w czasie audycji i nikt do dzisiaj nie wie, kto to zrobił. Gość w gumowej masce i zniekształconym głosem wygłaszał bełkotliwe monologi, a wszystko to w rytm elektronicznego bitu, który mógłby być ścieżką dźwiękową do twojego najgorszego koszmaru. Technologia była wtedy prymitywna, a jednak to wyglądało jak początek końca świata, wprost z taniego filmu klasy B. Teraz Ava Max i Kings and Queens w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

215 nad ranem, a ty wciąż próbujesz oszukać sen przy mdłym świetle ekranów X-Vibe, co przypomina mi historię z 1982 roku, kiedy to twórcy gry E.T. na konsolę Atari byli tak pewni swojego sukcesu, że wyprodukowali miliony kartridży, których nikt nie chciał kupować, więc ostatecznie wywieźli je ciężarówkami na pustynię w Nowym Meksyku i zabetonowali, niczym dowód porażki totalnej. Bo w końcu kto przy zdrowych zmysłach chciałby grać w niedokończony bubel, w którym postać ciągle wpada w dziury bez żadnego sensownego powodu? To był czysty obłęd i szczyt technologicznej pychy tamtych lat. A teraz posłuchaj, jak smakuje prawdziwy ból w dźwiękach, które Jam serwuje w Whisky 2003 Remaster w X5.

W roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli dźwięku Shopa Pratcha i oddychania swojej żony, żeby stworzyć głos kosmity, co jest dość obrzydliwe jak na rodzinne kino. Ale w Nightmark nie oceniamy, tylko puszczamy odpowiedni beat, więc trzymaj się mocno, bo Drake z Magic Jordan zabiorą cię stąd w X-Vibe w utworze Hold On, We're Going Home.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl